rozstrzeczniu rywozu po malućku w trzew. Výlet rodinný se koná právě